obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki się na, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Reklama.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak już wykonam.
2: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie

0: reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: 550 W Parkside w zestawie z dutami i wirtuami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Anna Link, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju i agrobiznesu.
1: BNP Paribas Green Film Festival to wydarzenie, które łączy ze sobą kino, sztukę i edukację ekologiczną. Jako bank jesteście bardzo zaangażowani w ten festiwal, bo sami też mocno stawiacie na ekologię i zrównoważony rozwój.
0: Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych priorytetów strategicznych banku BNP Paribas. Wierzymy, że bank może i powinien pełnić rolę instytucji, która nie tylko finansuje, ale również inspiruje, edukuje i wspiera klientów w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji. No i dlatego też angażujemy się w inicjatywy, które pomagają budować świadomość społeczną i zachęcają do dyskusji o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska i klimatem. W ramach jednego z filarów naszej strategii, filaru Impact, wspieramy klientów w procesach zrównoważonej transformacji. Koncentrujemy się na obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia odporności i konkurencyjności całej gospodarki. Są to przede wszystkim transformacja energetyczna, dekarbonizacja przemysłu i sektora rolno-spożywczego, ochrona bioróżnorodności, wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego, czy też efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.
2: Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w banku BNP Paribas.
1: A dlaczego w ogóle kino?
2: Grupa BNP Paribas wspiera kinematografię już od ponad 100 lat. Wszystkie działania wokół kina agreguje pod hasłem Wheel of Cinema. Na całym świecie wspiera ponad 40 festiwali. Wspiera również sztukę filmową poprzez udział w produkcjach filmowych. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Angażowaliśmy się w produkcję dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Ewy Ewart i to był film Do ostatniej kropli oraz Do ostatniego oddechu. BNP Paribas Green Film Festival jest dla nas festiwalem szczególnym, bo łączy naszą miłość do kina z tematem zmian klimatycznych i dbałości o zrównoważony rozwój, które są nam bardzo bliskie i bardzo ważne w naszej strategii.
0: Nasze zaangażowanie w festiwal jest wyrazem spójności naszej misji. Chcemy pokazywać, że zrównoważony rozwój nie jest jedynie wyzwaniem, ale również szansą na budowę lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
1: No to co? Zapraszamy!
2: W imieniu banku BNP Paribas, partnera tytularnego festiwalu BNP Paribas Green Film Festival, serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa od 10 do 16 sierpnia. Dla kinomaniaków bank przygotował specjalną ofertę. Jest to karta filmowa Visa do konta osobistego. Karta dodaje bardzo wiele przywilejów, specjalne zniżki do sieci Cinema City czy Helios, ale również daje specjalne uprawnienia na naszych festiwalach. Może to być na przykład zniżka na bilety albo fast track przy wejściu do kina, pod którym ustawiają się duże kolejki. W przypadku festiwalu BNP Paribas Green Film Festival zapraszamy do stref gastro. Tutaj przy płatności naszą kartą czeka na Państwa 20% zniżki. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wyprzedażowe szaleństwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
5: Tak działa Hopbet. Ty wybierasz i tak to leci.
14: Zróbmy razem lato.
5: Wakacyjna lista Hopbet. W sobotę po 17:00.
15: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
17: He's psycho.
16: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
18: Hello?
16: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Media Expert, taniej ma.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste,

0: w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: I po reklamie.

Jeśli nie śpicie chwilę po 8 w sobotę, to jak najbardziej Everything is Fine, jak przed chwilą od Aloka z Jenny usłyszeliście na antenie RMF Max. No, jesteście absolutnie szaleni, podejrzewam. Tak samo jak ja, ale czego to się nie robi, żeby zobaczyć ten wschód słońca o poranku nad polskim morzem, co? Kari Imcińska, cześć!

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Grane. Grane to było wczoraj w Mielnie, słyszałam na cały regulator. I w Lecie na Maxa chwilę po 8 w sobotę również. I jeżeli na Maxa zastanawiacie się, dlaczego ludzie sobie to robią w sobotę, na urlopie i o tej porze już nie śpią, no to mała odpowiedź prosto z Półwyspu Helskiego.
1: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
2: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
3: Poranki tutaj jak wyglądają?
4: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni, po bułeczki świeże. Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie? Tu są jakieś deski, pływają, tam gdzieś jak zobaczysz, no święty spokój masz, super.
0: A czasami wstaje się tak wcześnie, żeby mieć tą chwilę spokoju na wakacjach tylko dla siebie. Niech te najbliższe 3 minuty z Michiko w RMF Max będą wasze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Hit na maksa w sam raz dla tych, którzy lubią wakacyjne miłości. Jeżeli wam się jeszcze w tym roku nie zdarzyła, to pospieszcie się, raczej za wiele czasu nie macie, 3 tygodnie nam zostały, więc czerpmy z tych wakacji ile wlezie i absolutnie nie żałujmy sobie niczego. Chcę więcej, Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Ja też chcę więcej już informacji w sprawie tego sekretnego koncertu, na którym wiemy, że i Fuka, i Liwka, i Sanach, ale także Sokół wystąpią. No i czy ktoś jeszcze? Sprawdźcie Instagrama RMF Max koniecznie. Tam dużo więcej szczegółów.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

I tego miłego uczucia w te wakacje Wam życzymy, jak w Supro u Darii Zawiałow i Taco Hemingwaya na Antonie RMF Max. Jeżeli nie spaliście nic a nic przez tropikalne noce przez ostatnie kilka dni, no to nadrabiajcie szybko zaległości w weekend, bo chwila ochłody, trochę oddechu i następnie znowu upały. Kto by pomyślał, że po lipcopadzie przyjdzie aż taki gorący sierpień? Więcej w najnowszej prognozie, punktualnie o 9:00.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
12: I o czym teraz myślisz?

0: kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: 21 stopni, tyle wskażą termometry na północy kraju i na więcej się nie zapowiada. W centrum mają być 22 kreski, a południowe regiony to maksymalnie 24 stopnie. Temperatury będą wyrównane przez całą sobotę. Na niebie sporo chmur, to w każdym z regionów i tutaj nie zapowiada się na większe zmiany. Choć przejaśnień również ma nie zabraknąć, więc warto zaplanować sobie trochę czasu na zewnątrz. Wiatr słaby i umiarkowany i to się już dzisiaj nie zmieni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Bądźmy dzisiaj jak właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po tym, jak kontrola sanepidu nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie, zszokowani życiem. Kari Incińska, witajcie w lecie na maksa!

0: sobotni poranek, to jak najbardziej przy śniadaniu rozumiem z takimi hitami na maksa jak od Dua Lipy. Przed chwilą jeszcze tylko jakaś strefa relaksu, masaże po południu i mua. Wiemy, gdzie czekają Was takie atrakcje. Nad zalewem Chorwacja w Jurkowie. Strefa Wód Made in Małopolska już za moment otworzy swoje wrota i o wszystkich atrakcjach za moment na antenie RMF Max opowie Wam Filip Kliber. Dlaczego warto? O tym za chwilę. Nie przegapcie.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: paczką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: I po reklamie.

0: I gorący tydzień i nie ukrywam, że po nim w ten weekend potrzeba nam trochę orzeźwienia. No to świetnie się składa. Trzecia edycja Road Show Moda na Wodę Made in Małopolska jedzie dalej i za momencik strefa wód Made in Małopolska otworzy swoje wrota punktualnie od godziny 10. Dzisiaj jesteśmy nad zalewem Chorwacja w Jurkowie i jest tam już nasz specjalny wysłannik RMF Max, czyli Filip Kliber. Halo, halo, opowiadaj, co tam się dzisiaj będzie działo? Słyszałam o strefie relaksu, coś?
1: No hej, jasne, bo oczywiście pierwsze co, myślicie o tym, że akurat jest ta strefa relaksu, to właśnie tam można mnie spotkać i dobrze myślicie, to jest jedna z moich ulubionych stref, jakie mamy podczas naszego już czwartego i zarazem ostatniego przystanku Roadshow Moda na Wodę Made in Małopolska. Ale spokojnie, nie będziemy cały czas się relaksować, no bo przecież ile można leżeć? Trzeba też podejść do baru, a tak się składa, że my akurat bar wodny mamy, można tam spróbować tego, co w Małopolsce najlepsze. Można spróbować każdej absolutnie wody i o prawidłowe nawodnienie w trakcie każdego hydration break od relaksu. Możecie skorzystać i przy okazji też się zapytać naszych wodnych sommelierów, którzy wam tę wodę serwują, która woda jest na co, która woda pomoże, która wam pomoże na przykład, bo was bolą plecy albo kolana, albo która woda jest po prostu dobra. A na to pytanie zawsze usłyszycie każda przecież. Do tego można jeszcze potrenować z Anią, która ma treningi oddechu i na każdym przystanku robi niesamowitą robotę podczas treningów oddechowych, ale przy okazji jeszcze prowadzi zajęcia z jogi. Więc jeżeli chcecie zobaczyć i przekonać się, że joga jest dla was, że treningi oddechowe też są dla was, chcecie spróbować wody albo chcecie się po prostu zrelaksować, to wpadajcie do Jurkowa, wpadajcie nad zalew Chorwacja i słuchajcie RMF Max, bo przy okazji też będziemy mieć dla was jeszcze więcej relacji.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: za każdym razem, kiedy słyszę Harry'ego Stylesa w RMF Max, to jakoś tak cieplej na policzkach mi się od razu robi. Na jakie temperatury my z kolei możemy dzisiaj liczyć w naszej okolicy, to sprawdzamy dla Was specjalnie już za chwilę w najnowszej prognozie, chociaż takie prawdziwe orzeźwienie to Was czeka w strefie Wood Made in Małopolska nad zalewem Chorwacja w Jurkowie. Jeżeli jesteście w okolicy, wpadajcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: metę.
1: Kamperem bez granic.
0: Na lody.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
4: 21 stopni, tyle wskażą termometry na północy kraju i na więcej się nie zapowiada. W centrum mają być 22 kreski, a południowe regiony to maksymalnie 24 stopnie. Temperatury będą wyrównane przez całą sobotę. Na niebie sporo chmur, to w każdym z regionów i tutaj nie zapowiada się na większe zmiany. Choć przejaśnień również ma nie zabraknąć, więc warto zaplanować sobie trochę czasu na zewnątrz. Wiatr słaby i umiarkowany i to się już dzisiaj nie zmieni.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak brzmiało lato 2025, chociaż w sezonie 2K26 też całkiem nieźle sobie radzi, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia na antenie RMF Max. A my zbliżamy się już praktycznie do godziny 10 i za moment rozpoczną się Bratnie Dusze, czyli Ada Krysian, Hi Papi, czyli Agata Świderska, no i oczywiście ich kolejny gość albo gościni. Nie chcę wam zdradzać za wiele, ale mnóstwo miłosnych historii za moment czeka was na antenie RMF Max, a jeszcze wcześniej sprawdzamy, co dzisiaj możemy robić w waszej okolicy w Turtek Labach.
1: Kilka propozycji na sobotę, może to koło Grabina, koło Płocka Grabina dokładnie, plaża Patelnia, dzisiaj koncertowo Bayer zespół, tak, będzie dużo się działo na tej plaży, dobrej zabawy wam życzymy koło Płocka. Dzisiaj także kolejny dzień Erste, letnich brzmieni, bo tutaj także kolejne gwiazdy, które pojawiają się na tym festiwalu, pojawia się Kaśka Schadzka, Mrozu, Grzesiu, Turnał, Babie Lato, Xanax i wielu, wielu innych. Dzisiaj można także wyskoczyć do klubu nad Wisłę w Warszawie, Make Wisła Dance Again, Bliskis, After Sunday, Korenberg, Kubinowski, Kuba, Ukeps, będzie grane. No i dzisiaj także grubo po wczorajszym oczywiście wykonie. W Gdańsku dzisiaj Anyma po raz kolejny. Reniusis gra seta także na rooftopie bar w Galerii Metropolia 4 w Gdańsku. A jak macie ochotę przeżyć jeszcze trochę wyjątkowe doznania z plaży kołobrzeskiej, to After dzisiaj robią w Słodowni na minus jeden w Poznaniu Miwald i Mikro. I zapraszałem na taką wyjątkową noc pełną mięciutkiego, słonecznego, chaosowego vibe'u.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
1: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
0: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
1: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
0: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
1: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
0: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda w sobotę będzie dość stabilna, a temperatury pozostaną całkiem wyrównane. Na północy kraju termometry wskażą około 21 stopni, w centrum będzie jakieś 22 do 23, a najcieplej zapowiada się na południu, bo tam maksymalnie 25. Na niebie przez cały dzień utrzyma się sporo chmur, ale nie oznacza to całkowicie pochmurnej aury. Synoptycy przewidują też przejaśnienia, dlatego warto wykorzystać pogodniejsze chwile i spędzić trochę czasu poza domem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Godzina 10 w RMF Max i od razu trochę lepiej na duszy się robi, bo to bratnie dusze w RMF Max. Karina Nicińska dzisiaj w zastępstwie za Dawida Miąska. Ze mną w studiu cały czas niezmiennie prowadząca jedna z...
3: Ada Krysian, bo Agatka nie jest na urlopie, troszkę na urlopie zdrowotnym. Musiała dzisiaj się lekko wyleczyć, więc my dzisiaj we dwie przejmujemy.
2: A jakże, a w dodatku powiem szczerze, mogę już zdradzić, że to będzie jeszcze trzecia kobieta w składzie?
3: Tak, a nawet jeszcze później pojawią się inne kobiety, więc dzisiaj bardzo kobieco.
2: No to pięknie, no to słuchamy i ruszamy w tę podróż. Shakira na dobry początek.

0: jak tu przy takich hitach na Maxa nie poczuć, że mamy wakacje? To Alex Warren, Passenger w RMF Max. A kto będzie naszym pasażerem na dzisiaj w Bratnich Duszach?
1: No będzie Julia Żugaj, ale my zapytałyśmy ją po pierwsze właśnie o girls band, który teraz tworzy, ale po drugie też o miłość, no bo zawsze o miłość pytamy, no i na miłość warto czekać.
0: I czasami o miłość walczyć, a o tym trochę więcej już za chwilę w hitach na Maxa. Avicii, Waiting for Love, wiem, że to kochacie.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
10: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: A kto by tego domu nie chciał? I to bez względu na to, czy chodzi o nieruchomość, czy po prostu o relacje dwóch bliskich osób. A o tym między innymi jest nasz podcast Bratnie Dusze, a także audycja, którą teraz słuchacie cały czas w RMF Max. Mogłabym, Ada, cię tak podpytać delikatnie, jak to się czasami w życiu dzieje, że dwójka ludzi, która jest tak blisko siebie, która nie może bez siebie żyć, po jakimś czasie tak ich drogi się trochę rozchodzą i zaczynają się tak, wiesz, traktować jak dwie zupełnie obce osoby na ulicy.
1: No właśnie Julia w podcaście trochę opowiedziała nam o tym, jak każda relacja nas czegoś uczy i jak musimy przejść te pewne lekcje, żeby dojść do tej jednej właściwej. No i właśnie, posłuchajmy, dlaczego jej relacje nie wyszły i na jaką relację czeka.
2: Czemu uważasz, że te twoje relacje nie przetrwały?
3: Z różnych powodów. Wydaje mi się, że po prostu, ja też mocno wierzę w teorię bratnich dusz.
4: No idealnie, jesteśmy w takim podcaście.
3: No właśnie. I wydaje mi się, że jakby relacje, w których byłam, wszystkie mnie czegoś nauczyły i sprawiły, że jestem osobą, jaką jestem, zwłaszcza relacje z Maćkiem, w którym byłam 5 lat. Ja mam bardzo dużo w sobie jego cech osobowości. Jakby dużo od niego przejmowałam, a on jest wspaniałym człowiekiem, więc generalnie bardzo się cieszę, że mam te cechy w sobie. Uważam, że ukształtowały mnie moje relacje, żebym była gotowa na tą jedną, jedyną, która jest mi dana w życiu.
0: Jeśli chcecie usłyszeć całą taką rozmowę do serca, to jak najbardziej zapraszamy. Nowy odcinek Bratnich Dusz z Julką Żugoj jest już dostępny.
1: Tak, na YouTubie RMF Max, RMF On i na wszystkich platformach podcastowych.
0: Ale jeszcze do 13 dzisiaj w RMF Max te największe hot take'i na pewno dzisiaj usłyszycie. Zostańcie z nami.

0: jedna z naszych nowości to Kygo Take Me Back w RMF Max. Wysłuchacie cały czas programu Bratnie Dusze. Muszę cię zapytać, Ada, zdarzyła ci się jakaś taka, wiesz, wakacyjna miłość, którą pamiętasz?
1: Oj, kiedyś tak. I nawet, słuchaj, pisaliśmy do siebie jeszcze wtedy jakieś takie listy.
0: Listy?
1: Tak. I rysowaliśmy sobie jakieś takie rzeczy, gdzie sobie wyobrażamy siebie. I słuchaj, nawet kiedyś ten chłopak później do mnie napisał, ale ja w ogóle nie skojarzyłam, że to jest on. I jakoś te wszystkie wspomnienia już mi uciekły, więc ja chyba nie mam pamięci do tej miłości. Ja kończę te etapy i już zamykam. I gdzieś one odpływają.
0: To do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, jeżeli taka wakacyjna miłość wam się właśnie wydarza, to pamiętajcie o tym każdym szczególe i momencie, żeby móc później do niego wracać myślami, bo później, wiecie, przyjdzie wrzesień, będą zupełnie inne miłości w głowie, podejrzewam. A jakie miłości ma jeszcze Julka Żugaj, to za chwilę usłyszycie w programie Bratnie Dusze. Zostańcie z nami.
1: Zapiszcie sobie imię i nazwisko tej miłości, żeby nie zapomnieć za kilka lat. Jakbyście chcieli wrócić.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
5: Tak działa Hopbet. Ty wybierasz i tak to leci.
6: Zróbmy razem lato.
5: Wakacyjna lista Hopbet. W sobotę po 17:00.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Pogoda w sobotę będzie dość stabilna, a temperatury pozostaną całkiem wyrównane. Na północy kraju termometry wskażą około 21 stopni, w centrum będzie jakieś 22 do 23, a najcieplej zapowiada się na południu, bo tam maksymalnie 25. Na niebie przez cały dzień utrzyma się sporo chmur, ale nie oznacza to całkowicie pochmurnej aury. Synoptycy przewidują też przejaśnienia, dlatego warto wykorzystać pogodniejsze chwile i spędzić trochę czasu poza domem.

0: I do takich dźwięków to można wstawać, koniecznie prawą nogą, to Faruko i Pepa z RMF Max. No chyba, że komuś dzisiaj zdarzyło się tą lewą, a czasami tak się w życiu przecież wydarza. Podobno tak słyszałam, że w nowym podcaście Bratnie Dusze Julka Żugaj wam powiedziała, że jednak też zmagała się z wypaleniem zawodowym i to nie było wcale łatwe.
1: Miała taki moment i on trochę trwał, więc ona musiała sobie przeorganizować trochę swoje życie na nowo i myślę, że wiele z nas też ma takie momenty, że musi trochę wziąć się w garść i po prostu przycisnąć, ale potem zawsze wychodzi słońce i właśnie powiedziała, że teraz znowu ma ten jeden z lepszych momentów w swoim życiu, więc posłuchajmy o tym.
2: Wydaje mi się, że nigdy w swoim życiu nie byłam tak szczęśliwa i spełniona jak teraz, że czuję właśnie, że wróciłam do siebie, że wróciła ta moja iskierka, że ja wstaję rano i się faktycznie cieszę, że patrzę w ten kalendarz i mówię, Boże, dzisiaj robimy to, to, to i to, ale super, ja już po prostu już chcę się umalować, już chcę, wiecie, że mam budzik o 6 i ja się cieszę, że mogę wstać. I to jest, to tego mi brakowało właśnie w zeszłym roku, także jestem ogromnie wdzięczna za wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. No i też za tą pracę, którą ja sama wykonałam dla siebie w sumie.
0: A jeżeli wy chcecie się tak dobrze na początek weekendu nastroić, to cała rozmowa z Julką Żugaj w Bratnich Duszach jest już dostępna.
1: Tak, zapraszamy was na YouTube'a RMF Max, na RMF On i oczywiście wszystkie platformy podcastowe. Tam więcej o miłości.
0: Ale po 11 też pojawi się kilka pikantnych szczegółów, więc no, nie możecie nas opuszczać. Jeszcze chwilę przed 11 pojawi się Tymek i Sofia Loren, ale jeszcze wcześniej Swedish House Mafia i Happiness is so sad.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy.

0: Problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dzisiejsza aura będzie spokojna, choć na niebie dominować mają chmury. Zachmurzenie pojawi się w całym kraju i większych zmian w tym zakresie raczej nie widać. Mimo to synoptycy zapowiadają też przejaśnienia, które miejscami będą naprawdę spore. Temperatury dzisiaj bardzo wyrównane. Na północy kraju termometry wskażą 21 stopni, w centrum będą 22 kreski, a najcieplej zapowiada się na południu, bo tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 24 stopnie. Na więcej się nie zapowiada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Związki, serduszka i inne katastrofy. To wszystko tylko u nas w RMF Max i w Bratnich Duszach. Ada Krysian, dzień dobry, cześć ponownie.
3: I Karina Nicińska. No i oczywiście dzisiaj naszym gościem jest Julia Żugaj, która o wszystkich katastroficznych, sercowych rzeczach i właśnie złamaniach nam opowie. Ale też o tych dobrych rzeczach oczywiście, no bo to jak to w miłości. Raz na wozie, raz pod wozem.
2: Dokładnie tak. Ring my bell, tym rozpoczynamy godzinę 11. Wy cały czas słuchacie RMF Max i kolejne fragmenty rozmów z Julką Żugaj pojawią się na antenie już za chwilę.

0: známe. Śpiewane było w Bratnich Duszach też, to September i Satellites przed chwilą. Pewne hity na maksa nigdy się nie nudzą i pewna miłość do hitów na maksa, mam wrażenie, że z każdym rokiem tylko rośnie, chociaż okazuje się, że w życiu tej miłości też się czasami trzeba trochę nauczyć, co?
1: No właśnie, bo jak kochasz, to tak jak nam powiedziała Julka, to już po prostu czasem przepadasz, no i masz te różowe okulary, zupełnie jak my tutaj, na różowo w RMF Max.
0: A co o tym sądzi Julka Żugaj? Sami posłuchajcie.
2: A powiedziałaś kiedyś, że jak kochasz, to przepadasz. Mhm. Czy nadal tak jest?
3: Nie, zdecydowanie nie. Ja jak kocham, to przepadam i jakby stawiam całe swoje życie na takim statywie, który ma tylko jedną nogę i ona ma nazwę miłość. No i wiadomo, że taki statyw to tego życia nie utrzyma, bo jest bardzo chwiejny i za chwilę się przewróci. Jakby chcę mieć przestrzeń na miłość, na przyjaźnie, na pracę, na sport. Dla samej siebie chciałabym mieć czas, dla swojej rodziny, dla swoich hobby, na odpoczywanie też chciałabym mieć czas, więc to już jest, wiecie, 8 rzeczy, na których ja mogę jakby gdzieś się tam opierać i wiem, że to działa dla mnie po prostu dużo lepiej, jest to dla mnie zdrowsze.
0: Ale przecież miłość wcale nie musi się skończyć na relacji romantycznej.
1: No właśnie, bo można kochać, słuchaj, rodziców, można kochać na przykład swoją pracę, tak jak my tutaj w soboty siedzimy, no i kochamy po prostu tutaj
0: być. Oczywiście, to jest wersja dla szefa, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Kochamy swoją pracę, Ada, prawda?
1: Tak, nas połączyła miłość po prostu do RMF Max.
0: A o tej miłości i o różnych jej wymiarach pogadamy sobie z Julką Żugaj w Bratnich Duszach już za moment. Zostańcie
1: z nami. I mamy nadzieję, że wy też kochacie kogoś, albo chociaż swoją pracę.
0: Na przykład nowego Dawida Podsiadło, który pojawi się na antenie RMF Max już za moment. RMF Max.
4: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: O tych lepszych czasach Better Times i Robin Schulz z Barbs na antenie RMF Max. No właśnie, kiedy byłyśmy w tych, no ciekawa jestem w sumie, lepszych czy gorszych czasach dla ciebie w dzieciństwie?
1: Słuchaj, zawsze wszystko, co było kiedyś, wydaje się niby lepsze, ale z perspektywy czasu to chyba po prostu takie same. Tylko zawsze to, co kiedyś, wydaje się lepsze.
0: No właśnie, mówimy dzisiaj dużo o miłości. W końcu cały czas słuchacie Bratnich Dusz w RMF Max. O miłości nie tylko romantycznej. Pamiętasz takie swoje relacje z mamą? Może zakazywała ci czegoś, czy nie?
1: Słuchaj, no ja nie byłam super grzeczną dziewczynką, więc na przykład jak chciałam iść na imprezę, to mówiłam mamie, że idę spać do koleżanki, tylko czasem zapominałam poinformować tą koleżankę, że śpię u niej. Na przykład mama do niej zadzwoniła, bo ja nie odbierałam, a koleżanka nawet nie wiedziała, że mam mówić, że ja śpię u niej. No więc takie wychodziły sytuacje. Ale jednak ta relacja z mamą to jest najlepsza relacja i po czasie myślę, że każdy to rozumie, że mama zawsze ma rację.
0: A Julka Żugaj? Jak?
1: No, Julka Żugaj z mamą też ma bardzo dobrą relację, przyjaźnią się, chociaż Julki mama dosyć wcześnie ją urodziła, więc Julka też opowiadała o tym, że ona wychowywała się trochę z babcią, ale że z mamą są naprawdę takimi przyjaciółkami i ziomalkami. No zresztą, sami posłuchajmy.
2: No nie każdy tak ma. Nie każdy ma tak bliską relację, że mogą się z mamą nazwać przyjaciółkami.
3: Tak, no. Moja relacja z mamą jest cudowna, ale też jest specyficzna właśnie jak na relację córka-mama. Bo moja mama mnie urodziła jak miała 18 lat, więc jakby przez większość mojego dzieciństwa moją mamą była moja babcia. W sensie babcia pilnowała, żebym ja miała zrobione lekcje, żebym była zawsze nauczona. To ona była raczej tą, która gdzieś wymagała ode mnie. Jakby do babci się przychodziło, jak miałam problem, pomóż mi z zadaniem z matematyki, a do mamy przychodziło, jak mówiłam, mam problem sercowy, albo pokłóciłam się z przyjaciółką, czy jakieś takie inne. I to nam po prostu zostało już z czasów moich gdzieś tam nastoletnich, że ja zawsze jak mam problem, to po prostu pierwsza osoba, pierwsza przyjaciółka, do której się odzywam, to jest moja mama.
1: No właśnie, bo kiedyś jak nie był AI, to była po prostu mama i tata. No i teraz przynajmniej oni troszkę mogą odpocząć, być na takim lekkim urlopie, bo nie mają aż tyle pytań.
0: Powiem ci szczerze, że jedyne pytanie, jakie tata mi zadaje, kiedy dzwoni do mnie, co się zdarza raz na pół roku, to jest pytanie, gdzie jest mama? I zazwyczaj działa to również w drugą stronę.
1: Myślałam, że jakie hasło ma do telefonu.
0: To też. Dracula i Tame Impala teraz specjalnie dla was, ale do tych relacji rodzinnych z Julką Żugaj w Bratnich Duszach też jeszcze wrócimy.
1: I pozdrawiamy wszystkie mamy. I...

0: plaża, trochę morza. Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia człowiekowi, co?
1: Słuchaj, niewiele to nam zostało wakacji, bo już mamy pierwszy tydzień sierpnia, więc
0: jak
1: naprawdę
0: to?
1: Taka końcówka bym powiedziała, ale jest coś, co nie ucieka i co cały czas czeka. No, nowy odcinek Bratnich Dusz na kanale RMF Max na YouTubie możecie już oglądać.
0: No to ludzie, kochajcie się, jedźcie, nie żałujcie sobie, korzystajcie z tych wakacji ile wlezie, a czy skorzysta z nich również w najbliższym czasie Julka Żugaj? Ja już bym chciała wiedzieć. Powiesz mi?
1: Słuchaj, no musisz chwilę jeszcze poczekać.
0: Wy również. Ale wracamy do rozmowy z Julką Żugaj na antenie RMF Max. Już za moment. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą wyżej.

0: sobotę po 17:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Dzisiejsza aura będzie spokojna, choć na niebie dominować mają chmury. Zachmurzenie pojawi się w całym kraju i większych zmian w tym zakresie raczej nie widać. Mimo to synoptycy zapowiadają też przejaśnienia, które miejscami będą naprawdę spore. Temperatury dzisiaj bardzo wyrównane. Na północy kraju termometry wskażą 21 stopni, w centrum będą 22 kreski, a najcieplej zapowiada się na południu, bo tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 24 stopnie. Na więcej się nie zapowiada.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!

0: Piękny czas, sobota, chwilę przed 12:00, wakacje, chociaż Wiktor Waligura mówił mi, że jak tworzył ten kawałek, to miał w głowie taki obraz siebie i swojej dziewczyny w jednym z parków w Krakowie, gdzie dosłownie w randomowy, deszczowy dzień otworzył ze swojego telefonu, odtworzył piosenkę z La La Land i zaczął ze swoją dziewczyną po prostu w tych kroplach deszczu tańczyć.
1: Bardzo romantycznie, ale jak znam artystów, to pewnie już tą dziewczyną nie jest.
0: A co tam u Julki Żuga? Jeżeli chodzi o tematy sercowe, to będziemy sprawdzać chwilę po 12:00 w RMF Max w Bratnich Duszach.
1: Też jest artystką, więc dużo się dzieje.
0: Musicie posłuchać, zostańcie z nami. A jeszcze wcześniej sprawdzamy, co dzisiaj możecie robić w waszej okolicy.
2: No to jak na festiwale, może do Warszawy na Służewiec. Po wczorajszym wyjątkowym piątku mamy sobotę na Służewcu. Dzisiaj na scenie Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzesiu Turna z orkiestrą symfoniczną, Ewa Farda, Xanax, Babilato, Natalia Grosiak-Bela i Katia, Alicja i Show. Są informacje praktyczne. Miejsce to Służewiec, Warszawa. Dzisiaj także otwarcie bram o godzinie 17:00. Erste, letnie brzmienia jeszcze dzisiaj. A może macie ochotę wyskoczyć na Śląsk, to przybywajcie 28, 29 i 30 sierpnia, bo tutaj mamy Fire Festival, BDS-a, mamy Alana Walkera, DJ Snake'a i wielu, wielu innych, nie tylko polskich wykonawców. Jak słyszeliście, będzie bardzo, bardzo dużo. Kolejne ogłoszenie wkrótce i kolejne gwiazdy. No i przypominamy, że kończymy Lato na Maxa z przytupem trzydniowym. 21, 2 i 3 sierpnia w Krasnym Stawie Grup Sonzalia, Grzesiu Chyży, Trzech Króli, Maryla Radowicz. A teraz korzystajcie z tej soboty pod gościem RMF Max, a ja wrócę w tym Tour de Clubie do was jeszcze dzisiaj za 2 godziny.
3: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Dzisiejsza aura będzie dość spokojna, choć na niebie przez większą część dnia utrzyma się sporo chmur. Zachmurzenie obejmie cały kraj, ale to nie oznacza całkowicie pochmurnego dnia. Synoptycy przewidują też spore przejaśnienia, które mają utrzymywać się przez dłuższy czas. Temperatury pozostaną naprawdę wyrównane. Na południu kraju będzie najcieplej i tam słupki rtęci podskoczą maksymalnie do 25 kreski. Centrum to 22-23 kreski, a na północy kraju 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Słyszałaś?
5: Właśnie serce komuś mocniej zabiło.
6: Karina, ja nie chcę cię martwić, ale mam wrażenie, że coś tam u ciebie bije nadal po wczorajszej imprezie jeszcze.
5: I to jest ten cały romantyzm bratnich dusz w RMF Max. Adrianna Krysian, witam ponownie.
6: I Karina Nicińska.
5: Julka Żugaj już za moment. Również o kilku historiach miłosnych, które ma w zanadrzu. Musicie je usłyszeć. Musicie, co?
6: Oczywiście.

0: Everything is fine, jakby ktoś nas pytał. Cały czas słuchacie Bratnich Dusz w RMF Max. Od czasu do czasu każdemu z nas gdzieś tam z tyłu głowy kołaczy się taka myśl, że a gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać gdzieś bardzo, bardzo daleko.
1: Ale jeśli zastanawiacie się, czy w ogóle jest warto, to zamiast robić to samemu, możecie na przykład posłuchać, co powie wam Julia, bo ona już była, ona już rzuciła wszystko, wyjechała. No i czy warto?
0: Julka Żugaj oczywiście.
2: Londyn był ogólnie bardzo dobrym momentem i miejscem w moim życiu, bo właśnie ja wtedy byłam w takiej bardzo, bardzo dużej intensywności. To był moment właśnie, kiedy ja w wakacje zaczęłam terapię, a we wrześniu się wyprowadziłam, więc to był bardzo dobry moment na to, żebym ja się zaczęła uczyć odpoczywać i właśnie spędzać ten czas sama ze sobą. Ktoś wam pisze, hej, wpadniesz tutaj, no to tak głupio jest odmówić, ja zawsze też chcę wspierać jakby wszystkich, czy na jakiś event, jak mnie zapraszają, to jakby ja chcę być dla ludzi, a Londyn po prostu odseparował mnie od wszystkiego.
0: Czyli wniosek jeden. Od czasu do czasu warto jednak zrobić sobie jakąś przerwę.
1: Tak, odseparować się, jeśli chcecie spędzić trochę czasu samemu ze sobą. No a jeśli słuchacie dzisiaj nas w radiu, no to na pewno macie ogromną potrzebę bycia samemu ze sobą.
0: Koniecznie. Bratnie dusze trwają w najlepsze. Jeżeli już bardzo nie możecie się doczekać tych najlepszych fragmentów, to cały czas rozmowa z Julką w całości ponad godzinna jest już dostępna na YouTubie RMF Max. Wpadajcie tam koniecznie.
3: RMF Max. Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
18: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Ojojoj, to jest moja reakcja na to, kiedy słyszę o randkowaniu w dzisiejszych czasach. Podobno wcale to nie jest taka prosta sprawa. Ada, gdybyś miała napisać takie, wiesz, to jedno zdanie o sobie w aplikacji randkowej, to co by to było?
1: Napisałabym, żeby nikt do mnie nie pisał, bo nienawidzę pisać, do mnie trzeba dzwonić.
0: Od razu numer telefonu.
1: Nieźle. Napisała?
0: No wiesz, pewnie jakiś taki standard typu, że nie wiem, lubię biegać.
1: O, to słuchaj, Julii Żugaj na pewno by się to nie spodobało, bo to jest coś, o czym ona...
0: Ona dałaby w lewo.
1: Ona dałaby w lewo.
2: Słuchajcie, miałam przez dosłownie dzień aplikację randkową i to był pierwszy raz w moim życiu.
1: Tindera czy tam Raje?
2: Miałam Raje też, ale tam to w ogóle beznadzieja, bo to tam tylko zagraniczni ludzie są. I ja nie wiem, jak ludzie z tego korzystają. Dla mnie to jest abstrakcyjne, że ja mam po prostu po zdjęciu i jakieś tam, wiecie, takich znacznikach typu lubię biegać. Ocenić człowieka. Jakby ja nawet nie wiem, jak ten człowiek się wypowiada, jakie on ma wartości w życiu. Jakby nie wiem ja, czy jest jakiś vibe. No jakby jest dużo przystojnych facetów, ja bym pewnie tam połowie dała tam w prawo czy w lewo, nawet nie wiem. Ale generalnie nie, po prostu scrollowałam przez jeden dzień, mówię, nie, nie jest dla mnie w ogóle, absolutnie nie. Ja potrzebuję poznać kogoś w prawdziwym życiu.
1: A i tam w prawdziwym życiu czasem dobrze jest trochę takiej tajemnicy, nawet tak jak u was, wy radiowcy, to trochę taki program Love is Blind, bo ludzie sobie, słuchacze sobie wizualizują, jak wy wyglądacie, wiedzą, jak się nazywacie, ale często no nie do końca właśnie kojarzą tą twarz.
0: No a później przychodzi takie zderzenie w rzeczywistości słuchacza z radiowcem, no i ciekawe, kto ma większe zdziwienie. To jest tak zwana magia radia. Shakira i Burna Boy, czyli daj w tym momencie, ale o takich małych niespodziankach, które czasami życie potrafi nam przynieść, jeszcze z Julką Żugaj w podcaście Bratnie Dusza na pewno powiemy.

0: Za każdym razem, kiedy w naszej głowie rodzi się jakaś genialna myśl, tuż obok niej pojawia się właśnie ten hit na maksa, to Fate, Alan Walker i Ava Max. Przed chwilą, a wy cały czas słuchacie Bratnich Dusz, dzisiaj z udziałem Julki Żugaj, która wcale nie bała się również trudnych tematów, o które próbowały ją podpytać dziewczyny.
1: A ty też byłaś na terapii.
2: Tak.
1: W czym ci pomogła terapia? Co się zmieniło w tobie? Jaka nieprawdziwa rzecz, o której byłaś przekonana na swój temat, okazała się nieprawdą?
2: Problem i nie problem z terapią jest taki, że ja absolutnie nie wiem, co tam się dzieje. Ja po prostu co tydzień chodzę do pani psycholog, ja z nią rozmawiam przez godzinę. Ona w sumie nawet nie wydaje żadnych takich statementów, nie mówi jakichś złotych myśli zmieniających moje życie. Ona po prostu zadaje pytania, ja jej odpowiadam, no i jesteśmy rok później i jest 100 razy lepiej. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło.
3: No właśnie, czasem dzieje się taka magia, ale też formy terapii mogą być różne. Ja na przykład kocham wyjść na słoneczko i to jest dla mnie terapia.
0: No i dokładnie, są wakacje, cieszymy się, jakiś gofer, który ma być na śniadanie z bitą śmietaną, później z nutellą.
3: Owocami, polewą, z wszystkim.
0: Dokładnie, ze wszystkim, nie żałujcie sobie jak najbardziej. Od tego czasami właśnie są takie letnie okresy, żeby się trochę porozpieszczać.
3: Każdy musi znaleźć jakąś swoją małą formę terapii.
0: A czy słońce nam dzisiaj dopisze, to sprawdzimy już za chwilę w najnowszej prognozie.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: I po reklamie.

0: za moment pogoda w RMF Max.
1: Dzisiejsza aura będzie dość spokojna, choć na niebie przez większą część dnia utrzyma się sporo chmur. Zachmurzenie obejmie cały kraj, ale to nie oznacza całkowicie pochmurnego dnia. Synoptycy przewidują też spore przejaśnienia, które mają utrzymywać się przez dłuższy czas. Temperatury pozostaną naprawdę wyrównane. Na południu kraju będzie najcieplej i tam słupki rtęci podskoczą maksymalnie do 25 kreski. Centrum to 22-23 kreski, a na północy kraju 21 stopni.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: zapieście, to wszędzie jest tłum.
1: Pamiętajcie, że życie w te wakacje to nie tylko o Tamagotchi. Tako na Fide jeszcze chwilę przed 13 na antenie RMF Max, a wy wysłuchaliście przed chwilą całego programu Bratnie Dusze.
2: Musimy się niestety z wami pożegnać, ale widzimy się już za tydzień.
1: Cały odcinek z Julką Żugaj jest już dostępny na YouTubie RMF Max i we wszystkich serwisach streamingowych. No to co? Dziękujemy. Adrianna Krysian
2: i Karina Nidzińska.
1: Słyszymy się już w przyszłym tygodniu, a za chwilę wakacyjna hit strefa w RMF Max i Rafał Witkowski po 13.
2: Miłej soboty.
3: To jest nowość RMF Max.
1: Buziaki, trzymajcie się, pa pa.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: kochanka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Dzisiaj w całym kraju od 22 do 24 stopni na plusie i na więcej się nie zapowiada. Oprócz tego sporo chmur i miejscowe przejaśnienia. Jutro z kolei aura będzie nieco bardziej letnia i warto to wykorzystać. Na niebie w całym kraju przeważać będą przejaśnienia, które zostaną z nami na dużo dłużej. Na północy maks 25 stopni, kreskę więcej zobaczą mieszkańcy centrum i południa, a na zachodzie nawet 31 kresek ponad zerem. Cieplej już raczej nie będzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: O tej porze też będzie ich sporo. W końcu odpalamy wakacyjną hit strefę w RMF Max. Rafał Rafnik z Witkowski-Piona i obiecuję, że w tym programie zrobimy wam lato na maksa. Już za moment mrozu, a teraz topik i Becky G.
7: Max.
6: No i obowiązkowo dajcie głośniej. W końcu jak wjeżdża Sorry Papi, to nie ma innej opcji.

0: Ile to siadło. Last Friday Night o tej porze w RMF Max. Pasuje idealnie. W końcu teraz niektórzy dopiero dochodzą do siebie po piątkowych tańcach. Ale od tego są wakacje, żeby dobrze się bawić i od tego jest RMF Max, aby ogarniać wam najlepsze hity na sobotnie popołudnie. To jest wakacyjna hit strefa za moment Gips, Igo i For Money, ostatni dzień lata. Więc bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Koniec, słuchajcie, koniec z telefonami w szkołach od września. Będzie ban od na telefony, będzie detoks od telefonów. Ani na przerwach, ani na lekcjach nie będzie można ich używać.
4: Mowa no, o brawo, uczniach. No, brawo,
5: wyczuwam, ten, że zaczną się takie czasy, że będzie się szło do toalety nie palić, tylko posiedzieć na telefonie. No.
6: Mati, bierz tablety, idziemy zagadać.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Wystarczy dać głośniej i od razu czujemy lato na maksa. Tak dobrze wjeżdża Michiko w RMF Max. A przy sobocie można też nieźle popłynąć. Zalew Chorwacja, czyli Jurków. Tam dzisiaj wbijamy w ramach imprezy Moda na wodę Made in Małopolska. Na miejscu obowiązkowo w kąpielówkach zameldował się też nasz człowiek Filip Kliber. Halo Filip!
1: I to jest właśnie magia radia, bo nie widać, że jestem w kąpielówkach, ale jednocześnie słychać. Co prawda jestem też w butach, bo bez butów być nie mogę ze względu na kamienie na plaży, bo jesteśmy dzisiaj nad zalewem Chorwacja w Jurkowie. Jednocześnie coraz bliżej podchodzę do wody, ponieważ mogę akurat tak sobie podejść. Woda jest naprawdę ciepła, musicie mi uwierzyć. I myślę, że za tym też przemawiają wszystkie deski supowe, które już są dmuchane, które za chwilę będą na wodzie. Te wszystkie koła, które są już nadmuchane. Ale przede wszystkim, co najbardziej na mnie zwróciło uwagę, to są takie specjalne deski elektryczne, na których kładziecie się, z tyłu jest taki silniczek i tą deską można dopłynąć. No właśnie pytanie, gdzie można dopłynąć? Przepraszam, gdzie można tą deską dopłynąć? Jak daleko?
2: Cały akwen.
1: Cały akwen można dopłynąć?
2: Jasne, to jest deska rekreacyjna, elektryczna, taki chillout na wodzie.
1: A czy ja do Szwecji tym dopłynę?
2: Z możliwością zabrania kilku baterii na pewno.
1: No właśnie, bo ja chciałem się poczuć jak Bartek, który ostatnio przepłynął ze Szwecji do Polski i mam nadzieję, że mi się taką deską uda. Także ja w takim razie zaraz przebieram się, wskakuję na deskę, a wy wpadajcie nad zalew Chorwacja, wpadajcie do Jurkowa. Dzisiaj bawimy się z wami przez absolutnie cały dzień. Gramy wam gorące hity na maksa i przede wszystkim serwujemy wam gadżety, które rozdajemy na potęgę. Dzięki bardzo. RMF Max.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Może parę lat już ma, ale nadal robi mega robotę na niejednej imprezie i niejednym festiwalu. More Than You Know w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa i mamy tego więcej. Za moment idealne tempo pod sobotę, czyli Alabama Ten w RMF Max. A wcześniej sprawdzimy pogodę, bo przecież nie mamy już takich upałów, ale aura nadal typowo wakacyjna. Detale już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Cicho, cicho, czekajcie, czekajcie. Moja piosenka leci, dawaj to głośniej.
6: Tak działa Hotbed. Ty wybierasz i tak to leci.
7: Zróbmy razem lato.
6: Wakacyjna lista Hotbed. W sobotę po 17:00.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Dzisiaj w całym kraju od 22 do 24 stopni na plusie i na więcej się nie zapowiada. Oprócz tego sporo chmur i miejscowe przejaśnienia. Jutro z kolei aura będzie nieco bardziej letnia i warto to wykorzystać. Na niebie w całym kraju przeważać będą przejaśnienia, które zostaną z nami na dużo dłużej. Na północy maks 25 stopni, kreskę więcej zobaczą mieszkańcy centrum i południa, a na zachodzie nawet 31 kresek ponad zerem. Cieplej już raczej nie będzie.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Obowiązkowy tune na każdej wakacyjnej playce. Another i 54 Ultra, Talk to You. I my to gramy w RMF Max. W końcu to jest wakacyjna hit strefa. Do hitów wrócimy już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. A teraz dokładnie sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Kilka propozycji na sobotę, może to koło gra.

0: Gdańsku dzisiaj Anema po raz kolejny. Reniusisy gra seta także na rooftopie bar w Galerii Metropolia 4 w Gdańsku. A jak macie ochotę przeżyć jeszcze trochę wyjątkowe doznania z plaży kołobrzeskiej, to After After dzisiaj robią w Słodowni na minus jeden w Poznaniu Miwald i Mikro. I zapraszałem na taką wyjątkową noc pełną mięciutkiego, słonecznego, chaosowego vibe'u.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Co jak co, ale ten saks dzisiaj po południu po prostu robi robotę. Sandra Link i Play My Drum z pozdrowieniami dla tych, którzy dzisiaj mają jeszcze coś do zrobienia. Pomożemy, w końcu to jest wakacyjna hit strefa. I mamy fajne tiony. Za moment Martin Garrix i Ed Sheeran, będzie też wujek Slim Shady.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Podczas tych wakacji wykorzystujemy każdy dzień i każdą noc, o której śpiewał Oscar Sims. To jest cały czas wakacyjna hit strefa w RMF Max. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota. A naukowcy ustalili, że koty świetnie słyszą dźwięki o częstotliwości do 64 tysięcy herców. I teraz uwaga, fun fact dla niewtajemniczonych. To jest właśnie ten dźwięk otwierania puszki z tuńczykiem.

0: Kiedyś mało kto go kojarzył, a teraz nie wyobrażamy sobie bez niego weekendu, szczególnie takiego wakacyjnego. Alex Warren zrobił nam Lazy Sobotę swoim Passenger w RMF Max. W końcu to jest wakacyjna hit strefa. No i uwaga, bo za moment będziemy ładować akumulatory razem z Riri. Będzie też Ring My Bell, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Reklama. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

0: XL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!

Bez takich bangerów po prostu nie wyobrażamy sobie lata i wakacji. I my je dla was mamy. Pitbull i Kryśka. Feel this moment w RMF Max. I to jest na pewno dobry moment, żeby spojrzeć na prędkościomierz. Serio, serio. Słuchajcie, polska policja prowadzi akcję Speed. Wczoraj niby była kulminacja, ale podejrzewam, że policjanci dzisiaj i jutro też nie odpuszczą, więc powiem krótko. Miejcie się na baczności. A my tutaj na pewno zrobimy wam vibe na spokojny sobotni trip. Już za moment Clean Bandit i Rockaboy, a teraz Whiteur, jego Kalifornia. To jest cały czas wakacyjna hit strefa w RMF Max. I to jest jeden z tych momentów, w których warto zrobić radio głośniej.

0: na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

Nogi aż same się ruszają, szczególnie w sobotę przy popołudniu. Tak działa mundialowa Shakira w RMF Max. Szkoda tylko, że ten mundial to już historia, co nie? Ale z drugiej strony, po co nam mundial, skoro dzisiaj kręci się Ekstraklasa? Będzie na co popatrzeć. No i będzie czego posłuchać. W końcu to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Rafał Rafmix Witkowski Piona, zapraszam. No i gram dalej, za chwilę nowa szwedzka mafia. A teraz zapraszam na Bubble Tea. Przed nami Kłebo i Daria Zawiałow.

marki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale on tego lata ściga się sam ze sobą. To Alok, jego absolutna petarda pod wakajki 2.6. Dive into the ocean. W końcu to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Za moment Fire Fire, czyli hit, który nuci już cała Polska, a jeśli szukacie tych najlepszych z najlepszych, to polecam wam dzisiejsze zestawienie listy Hot Bands. Odpalamy punktualnie o 17.00. Max.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Juhu!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
10: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: jeden przy Sopocie chyba nie dałby rady. Dlatego mamy trzech. Gips, Kukan i Jonathan w RMF Max. Takie hity najlepiej wjeżdżają przy wodzie. I tam też dzisiaj jesteśmy. Jurków, a konkretnie Zalew Chorwacja. Tam jest dzisiaj moda na wodę Made in Małopolska i specjalny wodny challenge. Z nami ponownie Filip Kliber. No to Filip, powiedz, ogarniałeś już to wyzwanie, czy jeszcze nie?
1: Wszystkie pięknie walczyły z nim, was nie puścimy z niczym.
2: Ja nie próbowałem, ale za to próbowały dziewczyny, które dzisiaj bardzo dzielnie trzymały przed sobą zgrzewki z wodą i które wytrzymały... Przepraszam, Dagmara, ile wytrzymały dziewczyny? Dagmara? Ile wytrzymały dziewczyny?
3: 11.40, to jest absolutny rekord.
2: 11.40, właśnie tyle dziewczyny potrafią trzymać przed sobą zgrzewkę i to jest właśnie nasz specjalny wodny challenge, dzięki któremu można zgarnąć naprawdę bardzo atrakcyjne nagrody od Małopolski, ale to oczywiście nie była ostatnia zabawa, którą mamy dla was przygotowaną. Mamy też przygotowane specjalne strefy. Między innymi nie trzeba wcale ćwiczyć, nie trzeba wcale się wykazywać nie wiadomo jaką kulturą fizyczną. Trzeba się przede wszystkim też wykazać tym, że potraficie bardzo dobrze leżeć, odpoczywać się, bo również mamy specjalne leżaki, mamy specjalne strefy relaksu. Jeżeli chcecie się czegoś napić, mamy bar wodny, który jest bardzo wyjątkowy, bo to nie jest bar w wodzie, ale to jest bar, który serwuje to, co w Małopolsce najlepsze, czyli serwuje wody prosto z Małopolski. Jeżeli chcecie odwiedzić dzisiaj Chorwację, która się robi bardzo słoneczna, robi się temperatura, która za chwilę dobije na pewno do spokojnie 27 albo i nawet może 28 kreski, a po ostatnich upałach to jest naprawdę idealna temperatura do tego, żeby po prostu spędzić z nami czas. Wpadajcie do nas, odwiedzajcie Zalew Chorwacja w Jurkowie i bawcie się razem z nami podczas trzeciej edycji Roadshow Strefa Wód Made in Małopolska.
4: RMF Max. RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Idealny temat pod wakacyjną sobotę. Szczególnie taką weselną. Cyryl i jego Stumbling In z pozdrowieniami dla tych, którzy śmigają teraz na ślub albo do sali. To jest cały czas wakacyjna hit strefa w RMF Max, a tę drugą uprzyjemnimy wam kolejnymi fajnymi hitami. Będą Smoła i Doda, a wcześniej Bibi Rexa i David Guetta. Bądźcie blisko. Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Króla.

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Na siebie.
10: Nad morze.
9: Na metę.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato

9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Tak.

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Nie wiem, czym to idzie, ale za każdym razem, kiedy ten numer wjeżdża na antenę, to wszyscy mamy ciary, co nie? Szwedzka mafia, Wait So Long, a tego numeru nie byłoby, gdyby nie Plan B, który w 2018 roku wypuścił hit o podobnym tytule. Oni posamplowali, pokombinowali i proszę bardzo, dostaliśmy mega sztos. Mamy więcej takich perełek. Za moment Temper City, będzie też Dua Lipa. W końcu to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Weekend. Latem gramy tak. To na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gowr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

Są takie numery, które nawet po paru latach od premiery wywołują u nas takie wow, Empire State of Mind. Jay-Z i Alicia Keys w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. To dzięki nim pokochaliśmy Nowy Jork. A swoją drogą ostatnio odpaliły się fajne promki na bilety do Nowego Jorku. No to co? Kombinujemy, klikamy, a potem szlifujemy angielski, żeby po wylądowaniu na pytanie Do you speak English? Nie odpowiedzieć Yes, I don't. A teraz można odpalić z Megusta, bo przy wakajkach mamy dla was taki klasyczek.

0: nadzieję, że on jeszcze nie raz zrobi nam klimat na wakacyjne porządki. Dawid Podsiadło ogarnia temat na błysk, czyli wzorowo przy sobocie. To jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Za chwilę nowość od Axwella. Będzie też coś fajnego od Lykeli. Bądźcie więc blisko radia. Max.
1: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść.
1: Program Biedronka.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa.
4: Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.

Niezłą ekipę zmontowali. Rudimental i Khalid, All I Know w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Po 17 kolejne notowanie listy Hot Bands. Już teraz zapraszam w imieniu Graby, a jeszcze przed 17 zagram wam nowkę sztukę. Oskar Cyms postanowił, że zrobi nam drugą, lepszą połowę wakacji. I słuchajcie, szczerze, z tym numerem to się na bank uda. Bez końca gram wam w RMF Max. Życząc udanej reszty soboty. Rap Mix, trzymajcie się. Cześć. To jest nowość RMF.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Mama, fireball.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lista Hot Dance. Hot Dance prezentuje Przemek Grabowski.
4: Witajcie przy sobocie, wciąż wakacyjnie, weekendowo. Niektórzy może jeszcze sprzątają, niektórzy wypoczywają, a my będziemy odliczać 30 największych hitów tego tygodnia na wakacjach z RMF Max. Głosujecie pod rmfmax.pl. Ja codziennie dostarczam wam nowości, a dzisiaj będzie bardzo dużo naprawdę bardzo dobrych i ciekawych. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Mieliśmy klubową jedynkę z Brazylii, bracia Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Wskoczyli nam na miejsce pierwsze, dziękując za wasze głosy i poparcie w Polsce. A dzisiaj wśród nowości na liście Hot Bands Armin van Buuren trendsowo. Wraca Alan Walker, będzie Jonas Blue, David Guetta, Medusa, Sony Podera, Fisher, Margaret, PZ i uwaga, coś dobrego od Japsona z przyjaciółmi, to już dosłownie za kilka minut. A zestawienie od razu otwieramy od nowości. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez, to jest taki hit dookoła świata, już u nas. Na 30. Everything is fine.
0: RMF Max
3: 30. Numer 30.

Miał kilka lat, kiedy już zasiadał za fortepianem. Kygo i jego Take Me Back to dzisiaj 29. Ciekawe, ile lat miał Żabson, kiedy chwycił za mikrofon i wyrzucił z siebie pierwsze rymy. Żabson, Hellfield i Santino w wakacje zapraszają nas do Sopotu, gdzie wiadomo, o tej porze tłoczno, ale woda wciąż taka nie za ciepła. Czekają na wasze głosy teraz.

ma ten, dlaczego taki tytuł? Bo to o dziewczynie z Alabamy, której dają 10 na 10. DJ Moonlight i Fordo na 28 nasz amerykański import. Więcej takiej nuty po 20 w wakacyjnym Max Party. Teraz kolejna plażowa jeszcze propozycja, tym razem ze Szwecji, od chłopaków z projektu Jubel, ich Ocean House.

0: kolejna nowość tego tygodnia. Armin van Buuren tym razem pięknie, trensowo startuje na 27. Śpiewała Sasha Everlasting. Po 20 w Max Party także trochę klubowej klasyki. Może dzisiaj coś od Armina. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów na wakacjach. Będą też nowości na przykład od Josha Bakera.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: DJ-e i hity. Max Party Mix. Latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: 26. Numer 26.

Chester, Wielką Brytanię, ale przede wszystkim, jak twierdzi, reprezentuje fanów klubowych i house'owych bitów. To Josh Baker, nowe nazwisko na scenie, chociaż najwięksi fani to na pewno tańczą już od kilku sezonów do jego muzyki. My Place to nasza nowość, którą polecam wam w RMF Max. Teraz kolejna plażowa, bo wraca Wiz the MC po sukcesie Show Me Love. Proponuje nam Falling Stars, świeże brzmienia w RMF Max.

0: maksa.
1: Numer 25. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Chce więcej? Fuka i Rivka, Enklawa to 25. No i na pewno stać ich na więcej. Na wyższą pozycję na liście Hot Bands odliczamy. Wielka 30 najważniejszych hitów i będzie jeszcze więcej nowości i będzie jeszcze więcej energii, bo w poczekalni listy Hot Bands już za kilka minut nowość, jaką przynosi Marlon Hofstadt.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedna plus jedna gratis.

0: plus jeden gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: 24.

W trakcie swoich imprez potrafi miksować prawie wszystko. House'y, drum and bass'y, trance'y, a nawet hip-hopy i eurodance'y. Bardzo często też. Skutera nawet też potrafi zagrać. Marlon Hofstadt i I Like. Czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz Alan Walker, który ma hymn tego lata. Śpiewa Ava Max. Na 23. nasza nowość Fate.

Okej, mamy 8 sierpnia, czy już teraz można powiedzieć, że David Guetta i Alok mają jeden z największych hitów tego lata? Chyba tak. Run, Run, River, miejsce 22. Ja mam dla was mnóstwo nowości dzisiaj w poczekalni. Odliczamy najważniejsze hity na wakacjach, a na 21. Gibbs, Ego i For Money. Niedawno jedynka, ostatni dzień lata.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę.

0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Hej, cześć, witam was w sobotę, wciąż po wakacjach. Przemek Grabowski w RMF Max. Odliczamy 30 najważniejszych hitów na liście Hot Bands. Za chwilę na 20. Ring My Bell w remiksie, który zrobił Aicz. Ale teraz dobre plażowe house'y. W takie klimaty wchodzi także Jonas Blue. Polecam wam jego Edge of Desire.

Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I jak to możliwe, że ta dziewczyna, która nie ma chłopaka, jeszcze nie głosuje? Virgin czeka na wasze weekendowe głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Teraz 19. Axwell solowo wraca do swoich muzycznych korzeni. Odwiedził Polskę ostatnio. Oszalał. Oszalał i obiecał, że wróci. My też oszalejemy do jego bitu. Na 19. Axwell, Whatever Turns You On. 19.

0: Projektu Meduza, nasza soczysta klubowa nowość, czyli Weekend. Akurat tak na Weekend i Nomax Party, które wystartuje po miejscu pierwszym od 20. Wszyscy jesteście zaproszeni, gdziekolwiek będziecie. No i teraz nasza ostatnia klubowa jedynka. Do tego tańczy cały świat. Dub Dogs na 18 w numerze How Does It Feel?
1: Max 18. Numer 18.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bez dwóch zdań to jest jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, w ogóle wakacji 2-6. Męskie granie orkiestra, nareszcie miejsce 17 i wiecie, no może jeszcze wrócić na miejsce pierwsze, zanim skończą się wakacje. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci do nas DJ Goja i Jason Derulo, zrobili swoje plażowe Michiko.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Na luzie.
2: Bez granic.
1: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
2: Lato

Świetnie tańczy, świetnie śpiewa Jason Derulo i DJ Goya, Michiko z RMF Max na plaży, na liście Hopbence. Teraz nasz niemiecki import, bo tam zwariowano na punkcie nowego wirala, nowego wiralowego bitu. Ci, którzy siedzą cały czas na TikToku, może słyszeli. To Kitschkrieg i Blumengarten. U nas jeszcze trochę mniej znani, ale dajcie im trochę czasu. I jeszcze brytyjski raper Skepta w numerze Good Genug, Das ist gut. No tak, tak myślę.

0: Czy ktoś słucha nas o tej porze w sypialni? No to może być twoje biuro. W sypialni też zaczynał ten DJ z Salzburga, reprezentując Austrię. Nasza nowość to Birmeo, jego Fly High, to tym razem 15 listy Hot Bands. Jesteśmy w połowie, zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania. Będzie duet Martin Garrix, Tridan i house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: na wyjazd,
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

duet, którego nikt się nie spodziewał, wszyscy potrzebowali. Martin Garrix i Treyran na 13. ich Repeat It. Ale teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko jest odwrócone, że Martin Garrix śpiewa, a Ed Sheeran produkuje i miksuje. Nie wiem, czy to by wyszło. Teraz numer, który wyszedł temu DJ-owi doskonale. Wracamy do soczystych house'ów. Nowy beat w RMF Max. Sony Fodera wraca. Let me be in your arms.

doszukał, że Hurzel tak naprawdę korzystał z AI tworzące ten numer. No i co z tego? Brzmi rewelacyjnie, można potańczyć. Hurzel Ultra na T, Moving to the Sun, jeden z największych tanecznych hitów oficjalnie już tych wakacji na 12. Zamykamy kolejną dziesiątkę. Tutaj król melancholii z Nowego Jorku, czyli Somber. Jego nowość My Body Isn't Ready.

0: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
0: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności wodotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła, a z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wody.
1: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
0: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: nad wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Hej, cześć, witajcie w sobotę na liście Hobbend. Przemek Grabowski z wami. Jesteście akurat na czas pierwszej dziesiątki tego tygodnia. Czeka Swedish House Mafia i premiera tego weekendu od PZ-a, dosłownie za chwilę. PZ bez nas nie zaczną, a na dziesiątym Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
4: RMF Max, numer 10.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Takie bity mamy dla was w RMF Max. Swedish House Mafia na wakacje. Śpiewa Luke Lee, Happiness is so sad. Jest już w zestawieniu i teraz czeka na wakacyjną jedynkę. rmfmax.pl, tam możecie głosować. Dzisiaj dziewiątka. No to teraz też klubowo, ale tak bardziej house'owo, tech house'owo. Jazzy, Chris Lorenzo. Polecam wam ten bit w RMF Max Invisible. RMF Max.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Nasza przeurocza Ariana Grande na 8 w tym tygodniu. Hate That I Made You Love Me. Ariana zaskoczyła fanów, ogłaszając, że trochę sobie nie radzi i chce wycofać się z życia publicznego. Jednak nie oznacza to, że żegna się z muzyką. Co to, to nie. No i czeka na wasze wakacyjne głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Teraz nasza prima balerina. Kto nią jest? No oczywiście Margaret. To jest tytuł jej nowej piosenki, którą polecam wam także na lato.

0: W jego produkcjach słychać wakacje i plaże, Better Times, Robin Schulz, dzisiaj siódemka na liście Hobbens. On też wolny czas jak najczęściej spędza na plaży, no to pewnie na rybkę też chodzi. Zapraszamy do nas, zapraszamy do nas. Niech spróbuje naszego dorsza i ile to kosztuje. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania hiciorów na wakacjach. Będzie też klubowa nowość od Fischera.
1: Sponsorem Hobbens jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: I po reklamie.

To coś, to już szóstka na liście Hot Bands. White i przyjaciele czekają może na jedynkę za tydzień. rmfmax.pl. Teraz ten gość i jego nowe coś. To Fischer, który ostatnio trafił do lekarza. No, przeimprezował trochę. Lekarz zalecił mu zwolnienie tempa, odpoczynek, a nie cały czas zarywanie nocy. Nie bierze sobie tego do serca. Król nocy, król imprez i festiwali. Fischer i jego nowość w RMF Max. What a life!

Alex Warren, człowiek wielu talentów, to także taki internetowy celebryta, ale teraz jego największą miłością jest muzyka. To nas cieszy, bo ma przecież talent. Passenger, Alex, wkracza nam już do pierwszej piątki listy Hot Bands. Przed wami nowa jedynka tego tygodnia, no i plażowo za chwilę Shimza i Arco w numerze Fire Fire.

0: Ogień, ogień. Już czwórka na liście Hobbency, Shimza i Arko. Fire, fire. No teraz też będzie ogień. Najszybszy numer w zestawieniu w tym tygodniu. Lumix był na miejscu pierwszym. Może tam wrócić. Otwiera nam przy sobocie pierwszą trójkę. Jego Self Aware.
1: Three. Numer

Jak do tego tańczyć? No nie wiem, można się okręcić. No jakkolwiek potraficie, jakkolwiek chcecie. Gearbox i jego nowość Babylon. Na razie poczekalnia listy Hobbence. Za chwilę nowa jedynka. Teraz po raz kolejny Bibi Rexa z Davidem Guettą. Ten drugi ma bardzo rekordowe, bardzo przebojowe wakacje i prawie mają jedynkę. Sergeos.

0: To taka rozgrzewka i wprowadzenie do tego, co tu się będzie działo po 20. Wakacyjne Max Party Bibi Rexa i David Guetta, prawie najlepsze miejsce, drugie tego tygodnia Set Girls. Na trzecim rozpętony Lumix i jego Self Away. Dziękuję wam za aktywność, wszystkie głosy na hop. Wy decydujecie, kto jest najlepszy, a ja odkrywam nowości. Na miejsce pierwsze tego tygodnia wraca nasz Dawid Podsiadło, który też ma wakacyjną jedynkę na błysk.
1: One.
2: One.
1: One. One. Numer 1.

0: No i pięknie Dawid Posiadło wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Max Party, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, będą fajne nowości. To ja też zostanę i również trochę potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Legendarne Turn the Lights Off w RMF Max. W oryginale duński DJ Kato, a dzisiaj odświeża to międzynarodowa ekipa w składzie Juste, Jack, Stallion. Tym właśnie kawałkiem zamykamy nasz pierwszy set i już oficjalnie witamy się z wami w składzie Piotrek Świderski plus DJ Sopran. To jest sobotnie wakacyjne Max Party i do północy będziemy wam tutaj miksować same najlepsze bangery. Na dekach czekają już m.in. Martin Garrix i Dua Lipa w duecie. Będzie też Taylor Swift, a także coś od holenderskiego duetu Another. Także co, róbcie głośniej i zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Wajwik przyjemny, bez wątpienia wakacje 2026 będą nam się mocno kojarzyły z tym właśnie house'owym nagraniem Talk to You na antenie RMF Max. To współpraca holenderskiego duetu Enator z 54 Ultra, czyli projektem Johna Antoniego Rodriguez'a, artysty z New Jersey. Gdzieś się wyczytałem, słuchajcie, że ten numer powstał podczas takiego ich kreatywnego wyjazdu. No, słychać to doskonale, że musiała to być naprawdę chillowa miejscówka. A więcej dobrego bitu już za moment. Afrohouse'owe Sorry Papi od Topika i Becky G na pewno pojawi się w naszym kolejnym secie. Bądźcie koniecznie blisko Maxa. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
10: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
9: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Take me back i Kygo, czyli specjalista takich ciepłych, tropikalno-house'owych brzmień. Tutaj cały czas RMF Max i sobotnie Max Party. Robimy wam dalej najlepszą imprezę w polskim eterze i już bierzemy się z sopranem dalej za miksowanie. Sobota nabiera tempa, więc nie można zamulać. Alabama ten od Moonlight.

0: Kiedyś zespół New Order i utwór pod tytułem Blue Monday, a po ponad 40 latach po ten motyw sięgnął brazylijski duet DJsko-producencki Dub Dogs. I How Does It Feel zagraliśmy wam na finał godziny 20 w RMF Max i zaraz wracamy z kolejną porcją zmiksowanych hitów. To jest cały czas wakacyjne, sobotnie Max Party. Na pewno zagramy viralowe Michiko w wersji, której być może jeszcze nie słyszeliście, więc polecam zostać, bo jeszcze naprawdę dużo dobrej muzy mam dla was tego wieczoru.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyszło, jak wyszło.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji.

Wstawać nie musicie, ale za to możecie dać trochę głośniej radio. Slim Shady od Eminema, tak, witamy was już po godzinie 21 w RMF Max. Choć w weekend to jest jeszcze bardzo wczesna pora. Z pozdrowieniami dla tych, co właśnie szykują się na jakieś sobotnie balety. Bawcie się dobrze. Piotrek Świderski i DJ Sofran cały czas z wami. Cześć ponownie. Do północy macie zapewnione z naszej strony najlepszy możliwy muzyczny bifor.

0: Ostatni dzień lata to Gibbs i Ego w RMF Max. Do tego dnia jeszcze kawał czasu, spokojnie, bo to przecież dopiero 22 września będziemy żegnać lato 2026. Wcześniej pożegnamy jeszcze wakacje, ale pewnie ci, których to dotyczy, bardzo stęsknili się już za szkołą. Ile można siedzieć na tym wolnym, co nie? A wracając jeszcze do Gibbsa, to już dokładnie za tydzień. W kolejną sobotę, 15 sierpnia, będzie można go zobaczyć na scenie Strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Oprócz niego na tym festiwalu również m.in. Bledka, Fukaj czy Zalia. Naprawdę mega mocna ekipa. No i przygotujcie się, że po weekendzie będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie, więc polecam słuchać Maxa uważnie w tygodniu. Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: I po reklamie.

ktoś nie wiedział, to nie jest całkiem nowy utwór, taki od zera. Numer bazuje na wcześniejszym kawałku Angels About Me, reggae bandu Stick Figure. Tylko David Guetta i Alok zrobili z niego taką bardziej taneczną, festiwalową, radiową wersję. Run, Run River przed momentem w RMF Max. No i przy okazji warto wspomnieć też, że Alok zagra DJ Seta już w najbliższy piątek w Polsce na tym dużym festiwalu w Poznaniu. Wielkie zazdro tym, co się wybierają, bo zapowiada się naprawdę nieźle. Line-up kozacki. Ale u nas nie będzie wcale gorzej. Teraz DJ Antoine z numerem, który do tej pory grzeje imprezowe parkiety. Maszeri w RMF Max.

0: te dzisiejsze sobotnie porządki na błysk i Dawid Podsiadło. Kto wie, być może jeszcze ktoś lata z odkurzaczem po chacie i na słuchawkach gra mu Max. No a my po 22 sopranem będziemy wymiatać dalej hitami na Maxa. Kolejna porcja imprezowego bitu już przygotowana. Dainoro i Gigi D'Agostino, In My Mind. Ten banger między innymi pojawi się w kolejnym secie. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Tutaj Max Party. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: I po reklamie.

Coś czuję, że o tym norweskim trio będzie jeszcze naprawdę głośno. D-Bounce'a i Magnetic po 22 w RMF Max. Hicior w tego wieczoru mamy dla was jeszcze co niemiara. Pitbull, Katy Perry czy na przykład Rimadi and Manuel. W takim muzycznym towarzystwie spędzimy sobie najbliższe minuty. Piotrek Świderski i DJ Sopran w niezmienionym składzie. Mówimy wam jeszcze raz dobry wieczór i zapraszamy do północy na Max Party.

imprezowy hymn wszystkich singiele Casey, Ladies, Rimadi i Manuele przed momentem w RMF Max. Lubią Polskę i od lat regularnie ją odwiedzają, żeby zagrać koncert w którymś z klubów. Miałem okazję być kilkukrotnie i powiem wam, że Szwajcarzy naprawdę potrafią się bawić. A dla tych, co jeszcze nie mogą wejść na te odpowiednie sobotnie obroty, zaraz wleci najnowszy numer od Armina.

0: Wiktor Waligura, jego cztery pory roku w RMF Max. No on to się chyba już nie może najbardziej doczekać jesieni, bo wtedy właśnie pojawi się jego nowy album i wystartuje trasa koncertowa. Wiktora będzie można spotkać w Wawie, w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i w Krakowie. Jeśli jesteście zainteresowani gdzie i kiedy dokładnie, to obczajcie sobie w wolnej chwili jego Instagrama. Tam znajdziecie całą rozpiskę. A tymczasem gramy dalej. Fukaj i Liwka ze swoim Chcę Więcej teraz w Max Party.
1: Ostatnia noc na Pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

Let's go, let's go. W stronę godziny 23. Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Tak, zamykamy godzinę 22 i zaraz wracamy z kolejną dawką hitów. Jeszcze gramy, to jest Max Party do północy. Zostańcie.

Movinto the Sun i Jugel w RMF Max. Już po godzinie 23:00 co prawda spadło na miejsce drugie najczęściej wyszukiwanych utworów w naszym kraju, ale nadal niesamowicie dobrze kręci. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. Witamy po 23:00 i zapraszamy na kolejną część sobotniego Max Party. RMF.

To już pewniaczek, słuchajcie. Rihanna po niemal 10 latach przerwy wróciła do studia i szykuje dla nas nowiutki album. Takie info w jednym z podcastów sprzedał jej partner A$AP Rocky. A mówią, że to kobiety lubią plotkować. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących terminu premiery ani zawartości materiału, więc pozostaje nam tylko cierpliwie poczekać.

idealnie pod te wysokie sobotnie loty. Fly High i Tobi Romeo za nami w RMF Max z takim zaproszeniem już na 21 sierpnia na Lato na Maxa do Krasnego Stawu. Co prawda jeszcze trochę czasu zostało do tego wydarzenia, ale warto sobie już gdzieś zanotować, poprawić czerwonym markerem w kalendarzu datę, bo impreza naprawdę będzie gruba. 3 dni i na scenie między innymi tacy artyści jak Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży, Trzech Króli, a także królowa polskiej piosenki, czyli pani Maryla Rodowicz. Kto jest z okolicy, kto ma blisko, albo kto chce sobie zrobić takiego tripa na Lubelszczyznę, niech śmiało wpada. Lato na Maxa. Szczegóły sprawdzicie na rmfmax.pl. A to już najnowszy Alex Warren, Passenger.

Chico, Chico, Mi Chico, wiralowe Mi Chico, Jason Derulo, Melody i DJ Goza. Tak, dzisiaj finiszujemy z sobotnim wakacyjnym Max Party, Piotrek Świderski i DJ Sofran. Wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Super, że z nami byliście. No i co, słyszymy się jutro o tej samej porze po 20:00. Trzymajcie się, cześć.